ahmo panomaltin, noso seki, okse amatl, iwan ahmo, omitilwia tleika, noso inestoli, motenewa miek weyak, xinekuitlawilis, welis texpopoyawalistli.